Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomby?

0: ESK Białystok.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna p***, ja chcę mieć

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

malować obrazy, nie na mnie. Obrazić się poślę ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół

0: Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
1: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
2: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Siat Comet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siat Comet. Białystok. Miętowa 21. www.siatcomet.pl.
6: Jak radzić sobie z odmiennością? Jak testuje nas system? Jaka jest rola współpracy?
7: Szkoła musicalowa w Białymstoku West End Musical Academy zaprasza na familijny spektakl musicalowy pod tytułem Gra, który odbędzie się 24 czerwca o godzinie 18 w auli imienia Janusza Korczaka Uniwersytetu w Białymstoku. Wystąpią dzieci i młodzież podopieczni szkoły. Wejdź do gry. Bilety w cenie 35 zł do nabycia na kupbilecik.pl.
8: Wielkie

0: Tylko loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hojno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
6: Hojno. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipb.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To twoja autostrada do kariery.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
6: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca. Więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Przed nami kolejny upalny dzień w Białymstoku, do 28 stopni na termometrze.

0: metrach, no i do tego pełne słońce, a od rana już 17 na plusie. Będzie też umiarkowany wiatr, ciśnienie w miarę wysokie, ale w ciągu dnia nieco spadnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
2: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej
3: Ekstraklasy. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
5: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
6: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
5: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
4: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały wczoraj z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi.
4: Mówi nam jeden z protestujących rolników, a ci chcieli protestem zwrócić uwagę na brak opłacalności w produkcji rolnej.
3: SK Białystok News.
0: Agata Kropiewnicka. Ta gra ma sprawdzić, jak podlaskie służby są przygotowane na różnego rodzaju kryzysy.
8: Scenariusz jest tylko ramowo zarysowany. Później elementy tej gry trochę rozwijają się samodzielnie. Jest też element losowy, także nie ma lepszego ćwiczenia jak działanie ad hoc w zależności od tego, jak się rozwijają wydarzenia.
0: Mówi minister Jacek Cichocki. Trochę popadało, poziom wody w Narwi się podniósł i kładki Weniewo-Śliwno znów są otwarte. Narwiański Park Narodowy przestrzega jednak, że poziom wody nadal jest dość niski i zaleca ostrożność przy korzystaniu z atrakcji.
9: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza.
11: Ojej!
10: No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
11: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
10: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
11: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?
10: No to 664-402-302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
12: Ludzie, kochani, tacy, coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.

0: Tak, to prawda. Dzisiaj troszkę dłużej poleżałem w wannie z kawą. Kawa wylewała mi się z każdej dziurki.
1: Ale powiedzmy. Ty się po prostu dopasowujesz...
2: Chyba nie chciałam tego wiedzieć.
1: ...do pytania dzisiejszego. Jesteś idealnie spasowany z tepartem. Gdybym nie musiał iść do pracy, no i teraz możesz przetestować, jak jest
0: poleżał
1: w pracy,
0: dłużej
1: jak jest bez.
0: Tak, w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo
2: do
0: zdrowe.
2: Do peelingu.
0: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
0: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi? Janki.
0: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
0: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy. Więc dajcie znać na naszym eskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
3: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Yeah. To czyli... jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
1: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
4: Manko SK, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
5: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
6: Kama i Wiktor.
1: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
0: Z pławikiem do góry?
1: Mhm.
0: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik z pławik.
0: A ja już widziałem.

0: Jesteś, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Nasza ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
0: Jadziu, dzień dobry. No witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
0: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tak, tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo.

0: refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
1: Tak piszą gazety. Co ty na to?
2: Mam na to radę.
0: Jaką?
2: Nie chorować.
0: A, zapisałam,
1: to
0: dziękuję.
1: Jest ładne. Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
3: To dziękujemy, zapraszamy kolejną osobę.
0: Pani Jadzi.
2: Tak.
1: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować, uwaga, trzymajcie się,
3: trzymamy,
1: między 35 a 40 stopni Celsjusza.
3: W cieniu, uwaga, w cieniu, to jest naprawdę, uwaga, uwaga, uwaga.
2: Boże, pustynia. Mhm. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
0: A teraz?
3: No.
2: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
3: Proszę nie patrzeć.

0: Dua Lipa o treningu. A panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj tego pilota, to wam wezmę i przełączę.
2: Nie
1: bo
2: przełączę,
1: w tym momencie
2: kamaru,
1: trwa mecz.
2: Jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? To właśnie z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił. No było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu. Natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczu.
0: Brak sygnału satelitarnego.
3: Ja.
0: Bardzo dobrze.
3: I Wiktor.
0: No i nie dowiem się, no, czy Algieria,
1: dowiesz
0: czy Jordania.
1: Dowiesz się od Marcina Prockiego.
2: Marcin, dawaj.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama. Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą

0: mieszkania rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
1: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
2: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
5: I sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
8: To właśnie teraz najdłuższe i najgorętsze dni w roku. W Białymstoku dzisiaj do 28 na termometrach. Do tego pełne słońce i dosłownie bardzo lekki wietrzyk. Będzie nas dzisiaj odrobinkę chłodził. Na barometrach 1020 hektopaskali ciśnienie powoli spada.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa numer 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi. A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
10: SK Sport News.
9: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousova została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
11: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
9: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
12: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
14: No dobrze. Wracamy do gry, 6.31.
15: Z pławikami do góry mówimy wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
16: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie. I chyba czekają mi klocki do wymiany. Pozdrawiam.
14: No to puśćcie wodze fantazji. Co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy?
17: Ale to mi się podobało. Co tam pani z tym samochodem? Coś mi szoruje.
14: Olej. A, no to olałam.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamera zatrudniła się jako zegarynka.
0: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli
0: ja
2: w pracy,
0: bym dzwonił
2: to...
0: do takiej zegarynki co chwilę.
2: A dzisiaj o pracy rozmawiamy, o tej, do której nie poszliśmy i mam informację o tym, że jednak liczy się w Polsce fach w ręku, słuchajcie.
0: Mhm. No i kto na przykład mógłby dużo zarobić?
2: Na rynku pracy w Polsce dobry elektryk, patrzę na ciebie, Janki.
0: Bo ja jestem z zawodu elektrykiem. Dzień dobry, ile ja u pana zarobię?
2: 26 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ojejku, to ja chętnie przyjdę, bo w radiu mam mniej.
2: Okazuje się, że warto też być kamieniarzem. 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Nieźle, nieźle.
2: Mechanik samochodowy, 23 tysiące złotych.
1: Ty mówisz, jakie zawody mogą liczyć na wysokie zarobki. No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny. Kama.
3: I Wiktor. Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirant.

0: Janki, ty znasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Może urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta, Marta.
1: No właśnie, to jest takim głosem, właśnie Kama występuje w Toy Story 5, więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. Teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: No i co? Ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietą wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
2: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. Muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś. O.
4: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.
0: Okej, dobra, czyli jednak
1: mamy dobrych informatorów,
0: tak, dobra,
1: wszystko się zgadza. Tak. Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
4: Jestem logopedką.
1: O, od razu tutaj wyraźniej powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
4: W sumie to mnie obudziliście. Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
2: Jejku, to jest plan idealny.
1: No. Wspaniale. Tak. Dorzucamy się do tego ciacha. Mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
4: O! Super, bardzo dziękuję.
0: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
4: Oba pomysły są świetne.
1: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
2: I włosy wtedy miałeś. No.
1: Teraz mi zostało tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze powiedz?
4: Myślę, że zdrowia. Resztę ogarnę.
1: Z, D, R, O, W i E.
2: Mamy. Wysyłamy w takim razie pocztą. Ściskamy cię bardzo mocno. Trzymaj się wszystkiego najlepszego i 100 lat!

0: Cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2-1.
1: 2-1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni. Można sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w
2: robocie. Więc jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu?
4: Kama i Wiktor.
0: A wy, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie byli w robocie?
5: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty.

0: wizję i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.
10: SK. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: No i to się nazywa lato. Do 28 stopni dzisiaj na termometrach w Białymstoku, do tego pełne słońce i bardzo lekki wiatr. No to co, po pracy chyba wskakujecie w czwórkę i jedziecie prosto na Doylidy, a ciśnienie dosyć wysokie będzie spadać.
11: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd Włodymyra Załańskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Załański miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy prezydenta obu krajów.
15: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
14: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
16: No katakim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drugą, idzie ulicami.
17: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
14: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś burze powinny już ominąć Podhale.
10: SK Białystok.
13: Agata Kropiewnicka. Powstaje plan ogólny Białego Stoku, dokument stanowiący o nowych terenach mieszkaniowych, inwestycyjnych, drogach czy zieleni. Mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach komisji, to w Urzędzie Miejskim przy Słonimskiej w sali numer 10. Start o 15.30. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie i organizację wyjazdu na zagraniczne targi branżowe. Granty dla przedsiębiorców wynoszą do 120 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie Podlaskiego Centrum Eksportera. Demo Day w Białostockim Parku Naukowo-technologicznym to już dziś od 8.30.
11: Kama i Wiktor.

0: Wtorek, proszę Państwa, 23 dzień czerwca i 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Większość z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
2: Mhm. Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
3: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
4: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Ja się

0: to
1: Eska Białystok.
2: Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw radio Eska, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia.

0: No teraz ty przetłumacz. Papa Ute?
1: To są życzenia dla ojców. Papa Ute!
0: Dzisiaj!
1: Dzień przecież. Papy dzisiaj w kalendarzu.
0: No to pozdrowienia dla waszych dachów. Niech tam wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie. Wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście najlepiej. 10 minut po 7.
0: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy. Ciekawe, gdzie go schował.
2: Taki.
0: No taki długi, długi, ledwo do metra z tym telewizorem wszedł.
2: A czemu on to zrobił?
0: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że... Panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
2: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.
1: Nic się nie stało.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym.
1: SK Karniaki Cup.
2: No dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem SK Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
3: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
2: Dzień dobry.
4: Jesteś Martynka?
5: Cześć.
2: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką na naszym spotkaniu 4 lipca.
0: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
5: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany, wspaniały dziadek.
3: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
5: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
2: O, dziadek tutaj szczeka aż z radości, bardzo dobrze. No, ale...

0: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
1: O, dziadek tutaj szczeka aż z radości, bardzo dobrze. No, ale

0: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła, to wszystko krąży, no i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym, wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
1: Gotowa.
0: No to uwaga. Sławku, dawaj!
2: Mój największy przeciwnik w życiu to...
1: alkohol.
3: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas stówkę, tak na co tylko będziesz chciała.
0: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
1: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
0: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy. Przemiło było ciebie usłyszeć. Proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
1: Tadeusz.
0: Tadeusz.
3: Panie Tadeuszu. Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą stówę zabierze na lody, ciastko czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup.
4: SK Karniaki Cup.

0: Panie i panowie, mamy Oscara! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: And the Oscars goes to Radio SK.
0: Zgadza się, Oscarcem, że i 25 minut po godzinie 7.
2: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Mm-hmm. Ciekawe, na którym ULB.
0: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu. Young Youngers. Come on. Victor.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
3: Renault. To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
9: Powoli się zaczyna na białostockich drogach i o tej porze na przykład w rejonie Ronda Lusty już chwilę postoicie, a na termometrach w Białymstoku 19 stopni. Temperatura dobije dzisiaj jeszcze do 27. Po południu wiatr nieco przybierze na sile.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: 7.30, zaczynamy. Skanius, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni Perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
11: Sponsorem programu jest Decathlon.
12: SK Sport News.
10: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
11: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
14: Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
15: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
16: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
17: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
14: Ale czekaj, weź mi to wytłumacz.
18: Ja też właśnie dziś się zgubiłem. To może muzyka teraz.

0: Woodstock.
1: Cześć, jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poupalać. A w końcu prawie są już wakacje, nie?

0: chyba się nie obrazi. Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know It All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca. To jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat, 100 lat, mama patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak, tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: No dobra, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: Co, może ktoś już teraz w telefonie? Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców. W tym najbardziej dla mojego daty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków?

0: Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
1: I po reklamie.

0: 7:50 to najwyższa pora odpalić Nosela. Skoro wakacje przed nami, to Nosel będzie się zastanawiał, czy dzieci w Egipcie mogą być?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mamy tam trzy osoby dorosłe, dwie dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga

0: tym wyremontowanym pokój 2838 i teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
1: Już pani powiem, mamy tam trzy osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
0: Okej.
1: Druga

0: Tak?
1: A trzeci syn ma 10 lat.
0: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
1: pani, ja mam bardzo dzieci, to one nawet...
0: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
1: My tyle już latamy, że po prostu nie.
0: Dobrze, dobrze, pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
1: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6 rano?
0: Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie prostowały tych świeżo odremontowanych ścian?
1: Rozumiem, nie ma problemu.
0: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
1: No nie ma problemu.
0: O 6 może być?
1: Może być.
0: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
1: Nie, no to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
0: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
1: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
0: No bo to nie jest w pakiecie.
1: Dobrze, no i to dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest mocno, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
0: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować, proszę pani, po dzieci.
1: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
0: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
1: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
0: Czyli jednak folia, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
1: Tak, zrozumiałe.
0: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
2: Zostałaś skręcona w Janiuleska.
1: Patryk, dokonasz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co ci zrobię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na SK.
5: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
6: No jak to co? Zawinie folię malarską.
5: Jejkuś. Najważniejsze dla Nosela jest zadowolenie klienta. Gdybym miał...

0: Koleżanka śpiewa, że 4 minutki do godziny 8, no i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 5 stów, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której możecie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie nasze z waszym skojarzeniem do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyłacie numer telefonu na Messengerze. Błagaj, za chwilę będzie robił research. No i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca, tak. A wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na antenie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów.
1: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą.

0: książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: I po reklamie.
2: SK. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doilide.
4: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
5: Poranne korki na pełnej i teraz w Białymstoku tłoczno już praktycznie wszędzie, a najbardziej na Ciołkowskiego, Branickiego, Mickiewicza i Alei Tysiąclecia. A na termometrach w naszym mieście już 20 stopni, temperatura dobije dzisiaj do 27, do tego pełne słońce.
3: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doilidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doilidy.
4: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez lekarza, a drugie śledztwo dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem.
7: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
6: A przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze czy prezydent Warszawy. Cztery osoby trafiły do szpitala, teraz nowe informacje z małopolskiego Smęgorzowa. Nad ranem zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
8: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
6: Informuje Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Noce rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
9: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
6: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
2: SK Białystok News.
5: Agata Kropiewnicka. Ugodziła męża nożem, to w Suwałkach.
10: Mężczyzna miał ranę brzucha. Jak ustalili policjanci, małżonkowie wcześniej wspólnie spożywali alkohol.
5: Mówi podkomisarz Karol Górski z suwalskiej policji. Kobieta została zatrzymana, a mężczyzna trafił do szpitala. Kolejny skażony wodociąg. Tym razem nie w Białymstoku, a w kilkudziesięciu miejscowościach gminy Kolno. Sanepid poinformował, że w wodzie wykryto bakterię z gorzeli gazowej, która wywołuje gangrenę. Czysta woda jest rozdawana mieszkańcom przy jednostkach OSP.
11: No i dzień dobry, wszystkiego najlepszego, tatusiowego dzisiaj, proszę o tym pamiętać.
12: Dla Marcinka, też Marcinku, wszystkiego dobrego dla ciebie.
13: Dziękuję.
12: Kup sobie prezent, no. Dziękuję.
11: Szukamy czegoś nietypowego, nawet bym powiedział, że dziwnego.
13: Ja mojemu tacie kupuję matę, taką z masażem do ciężarówki, ponieważ jeździ po całym kraju.
14: O nie, najpierw muszę kupić ciężarówkę.
11: Mata dla taty.

0: dajemy 500 za 5 słów. No jeśli idealnie pokroi nam się z tym, co powie słuchacz i z tym, co powie ktoś z nas.
1: Dzisiaj jest z nami albo Alicja, albo Kinga. Kinga, Alicja, tak miałaś napisane u siebie na Facebooku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kinga.
0: Niech Kinga będzie Kinga. I bardzo dobrze.
3: Kinga, przyznaj się, co wysłałaś do Bogaja?
2: Licznik mojego auta służbowego.
1: Bo była prośba, abyśmy dostali coś starego. Jak bardzo on jest stary?
2: 1999 rok.
1: A ile ma kilometrów?
2: 5 milionów.
0: 5 milionów? Przebiegu?
4: To chyba nie stare.
0: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
2: No, ja nie działałeś.
0: 5 milionów kilometrów?
1: Bogaj, naprawdę, tam jest na zdjęciu tyle?
4: Ja widzę 681 tysięcy.
1: To niedaleko, to prawie 5 milionów.
3: Czepiacie się, jeżeli Kinga mówi, że 5 milionów, to 5 milionów. I nie dyskutuj bardzo cię, proszę. Dokładnie, no. Kinga, kochana, nasza zabawa 5 słów, 5 stów polega na tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów i będziesz musiała podać swoje własne skojarzenia. Ale wcześniej będziesz musiała wybrać jedną osobę, Jankesa, Wiktora, ewentualnie mnie, która opuści studio i będzie musiała odgadnąć, jakie skojarzenia ty podałaś. Czy jesteś na to gotowa?
2: Dobrze.
0: Kogo Kinga, wybierasz? Dawaj, wybieraj.
2: Kama
0: uwielbia. Później ten stres do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. Proszę opuścić studio.
3: Z okazji Dnia Ojca, panowie, zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
2: Jestem samochodami ciężarowymi.
1: Kierowniczka, kierowczyni.
3: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
2: Różnie. Ryby, straż pożarna.
3: Kurde, cały czas mam wrażenie,

0: że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
1: ale
0: tego.
1: Jakie piękne zainteresowanie. Ryby i straż pożarna.
2: Nie bywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś tu do niego.
1: A ja pozdrawiam szczupaki.
0: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
3: Mięso. W każdej postaci.
0: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia, pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
2: Dobra, Kamo wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa, będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no co czujesz, no i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 5 stów za 5 słów.
1: Twoje pierwsze słowo to Messi, ten piłkarz Messi.
3: Piłkarz.
1: Oj, o właśnie, pierwsze skojarzenie piłkarz.
2: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lećmy dalej.
1: Wakacje.
3: Plaża.
1: Wakacje to plaża, oczywiście.
2: Lećmy dalej. Spacer.
3: Chodnik.
1: Jeszcze raz?
3: Chodnik.
1: Chodnik.
4: Chodnik.
3: Chodnik. Chodnik.
1: No,
3: no, chodnik.
1: No tak, oczywiście.
4: Co cię słyszymy, kochana?
1: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.
3: Śniadanie.
1: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre, dobre te skojarzenia, po prostu fajne. Uwaga.
2: I ostatnie, parawan.
3: Muszę być wakacje, na plaży.
1: No to który wyraz wybierasz?
3: Na plaży.
2: No, jedno,
1: to,
2: jeden
1: może,
2: wyraz.
1: To może zapiszmy plaża po prostu.
2: Plaża,
1: to...
2: tak?
3: Plaża, tak.
1: Dobra, wszystko mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, oby tylko Kama miała te same skojarzenia co ty.

0: Rihanna w Radiu SK. 20 Ria, minut po godzinie 8. Wracamy do...
1: Pięć stu.
2: No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
0: Dzień dobry, witamy ponownie.
3: Cześć.
0: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste, liczymy, że Kama zgadnie.
2: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
0: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
2: Chodź, Kamdzia.
0: Chodź.
2: Kama, jaka szczęśliwa. Kama zawsze stresuje się, że słuchaczka zgarnie niewiele kasy, no ale spokojnie, spokojnie.
0: Dobra, słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma dopasowany, to Messi.
2: Mhm.
0: Co ty myślisz sobie na ten temat? Co to może być?
4: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
3: Czy to jest biegano po boisku?
4: Czyli piłka nożna.
3: Nie, niestety. Pilutki.
0: Ten wyraz to po prostu piłkarz był. Piłkarz.
2: Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły, gratulujemy.
0: Pierwsza stuwa stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
2: Wakacje, Kamdzia.
3: Tam, gdzie jest dużo piasku.
4: Plaża.

0: przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
1: Pamiętaj, pamiętaj, że tak wprost nie podpowiadaj.
0: Ale to nie
2: dostaniesz czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
1: Uwaga.
2: Lecimy dalej.
1: Kolejny wyraz.
2: Trzeci wyraz. Spacer.
3: Nie tak przy ulicach.
2: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
0: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
1: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogłaś.
0: Właśnie jestem w tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
3: Przy ulicy, w dużym mieście.
2: Jezus Maria, ludzie.
0: Park!
1: Nie.
0: A co?
1: Chodnik!
0: Jejku, myślałam o tym.
1: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
2: Dobra, Kinga, możesz opowiadać.
1: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
0: Czy to będzie kanapka z czymś?
3: Nie, wiesz co, z rana to jest. Z rana, pierwszy posiłek.
0: Śniadanie.
1: Dobrze! Dobrze. Zaliczone i ostatnia szansa.
2: Okej. Ostatnie słowo.
1: Ostatnie słowo to parawan.
3: Mm-hmm.
1: Czekaj, Kinga.
3: To już było dzisiaj.
0: Że plaża.
3: I to jest dużo.
0: Dobrze. Dobrze. Plaża? Dobrze. Dobrze, Kinga, dobrze!
1: Dobrze.
0: Trzy stówy!
1: Powiedziałbym, że z Bożą pomocą, ale z własną pomocą.
0: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek. Kinga, bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
3: No, Bieszczady.
0: Super.
1: Super,
0: Bieszczada. Że nie plaża, bo się tego spodziewałam. 5 słów, 5 stów.
1: Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba i Kuba właśnie.
2: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek. Ja, ale się cieszę bardzo.

0: Tato, dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami. Janku!

0: Reklama.
1: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca. Więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
9: Ale korki w Białymstoku. Mam nadzieję, że macie klimatyzację w samochodach, bo teraz trochę postoicie na białostockich ulicach, a jest dosyć gorąco. Na termometrach już 21 stopni. Temperatura dobije dzisiaj do 27 i przez cały dzień pełne słońce.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują dwa 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara.

0: I z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasz Berg.
1: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, i tak też mówimy.
2: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
3: Pamiętaj, mamusiu masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
4: Nie wierzę.
5: Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.

0: mamusiowe się pojawiły.
1: Pamiętaj, mamusi masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
2: Nie wierzę.
0: Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Polska jest potęgą kosmiczną. Oczywiście. Wysyłamy pierogi w kosmos oraz inne ciekawostki. No i oczywiście ludzi też wysyłamy w kosmos.
0: Pozdrowienia dla Sławosza oczywiście przy okazji.
1: Zdecydowanie. No i sytuacja jest taka, że z racji tego, że jesteśmy naprawdę kosmiczną potęgą, będzie u nas najprawdopodobniej Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
0: siedziba,
1: do końca jeszcze wiadomo gdzie.
0: Oddział.
1: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
2: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
1: Czemu?
0: Międzyzdroje?
2: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
0: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój

0: Czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Monikach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może Was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
5: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
6: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: A, no właśnie. Jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie. Wszyscy są zachwyceni. My też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankę zgra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.
0: A wiecie, że w tej oryginalnej wersji gra Bad Bunny, tego właśnie tą pizzę w boksach?
1: To ja pole Jankę, a gdzie tam Bad Bunny? Kto to jest w ogóle?

0: Gorące dyskusje pozaantenowe tu trwają. Kamil Nosel nas naszedł. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Pytacie o ogórki, będą niebawem.
2: Kamil, tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
0: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
1: Dziękuję!
3: Wszystkiego najlepszego, tatusiu!
1: Właśnie. To już? No,
3: tak!
1: A z kim?
0: No jak to z kim?
4: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
0: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
2: Właśnie. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
0: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
5: Kto był ojcem
6: Apollo. O Jezus.
5: Jezus też nie. To Zeus.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja. On lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Prezydent Kołobrzeg.

0: Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: W moim mieście pada deszcz.
0: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: SK. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Jeszcze dosyć tłoczno w centrum Białegostoku, zresztą kiedy nie ma korków w naszym mieście. Rzadko się to zdarza, na termometrach za to 21 stopni, temperatura dobije dzisiaj do 27, no i do tego umiarkowany wiatr.
11: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej
10: Sponsorem
12: Ekstraklasy.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000.
14: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli tylko kierowca i opiekunka. S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przejazdu Władimira Zełenskiego do Polski. Jego wizyta z okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania, a to po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Ma to związek z decyzją o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Nawrocki nie został zaproszony na konferencję, a Polskę ma reprezentować tam premier.
15: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
14: Mówi nam Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Do pałacu dotarł już order odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego spodziewają się w najbliższych tygodniach. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się niszczycielska nawałnica, jaka wystąpiła 9 lat temu.
16: Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń, także patrząc na tamtą skalę cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
14: Przyznaje Król Smasza ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach mają utrzymywać się upały, a możliwe będą także gwałtowne burze.
0: SK Białystok News.
13: Agata Kropiewnicka. Białystok zachęca mieszkańców do wypełnienia ankiety nastrojów społecznych w gminach przygranicznych. Można w niej ocenić jakość życia, poziom bezpieczeństwa i zmiany społeczno-gospodarcze. Ankieta jest dostępna na stronie survio.com. Odcinek ulicy Piasta od Włościańskiej do Towarowej może doczekać się remontu. Miasto porozumiało się w tej sprawie ze spółką PKP, do której należy ten teren. Modernizacja obejmie położenie nowej nawierzchni jezdni. Powstanie też chodnik i ścieżka rowerowa.

Dwie minuty po godzinie 9:00. Hit na czasie grają dalej, to jest Radio SK. Trzy dni zostały do rozpoczęcia wakacji, ale u nas czuć już lato. Tak wam gramy na dobry początek. Selena Gomez, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment wracamy do was, między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Lotto, loteria z atrakcyjnymi nagrodami, grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
6: Renault. Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców?

0: w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców?

0: kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot, synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10. Po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
11: Dajemy do walki!
8: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jak radzić sobie z odmiennością? Jak testuje nas system? Jaka jest rola współpracy?
14: Szkoła musicalowa w Białymstoku, West End Musical Academy, zaprasza na familijny spektakl musicalowy pod tytułem Gra, który odbędzie się 24 czerwca o godzinie 18 w auli imienia Janusza Korczaka Uniwersytetu w Białymstoku. Wystąpią dzieci i młodzież podopieczni szkoły. Wejdź do gry. Bilety w cenie 35 zł do nabycia na kup bilecik.pl.
15: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla twojego biznesu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
21: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
22: No dzisiaj to dopiero będzie gorąco w Białymstoku. Na termometrach już 22 stopnie, a temperatura dobije dzisiaj do 27. Przez cały dzień słońce, raczej bez deszczu, a w

0: ciągu dnia wiatr nieco przybierze na sile, za to ciśnienie będzie spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl. Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj, niedaleko miejsca zbrodni w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
4: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
3: Mówi Tomasz Rura, szef prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały, termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek, a o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporter eski Mateusz Gołębiewski.
5: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
3: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
6: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
3: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
7: SK Białystok. Sport.
0: Agata Kropiewnicka. Do rozpoczęcia sezonu jeszcze miesiąc, a piłkarze Jagiellonii Białystok już trenują. Trener Adrian Siemieniec podkreśla, że teraz wszystkie wysiłki są skierowane na mecz z Koroną Kielce, czyli pierwszą rozgrywkę w nowym sezonie. Do składu dołączył bramkarz Michał Perchel. 19-latek przeszedł do Dumy Podlasia z Puszczy Niepołomice. Informacje o kolejnych transferach już niebawem. Można już kupić karnety na mecze Jagi w nowym sezonie. A nowy sezon rusza 25 lipca.
8: 2 minuty po godzinie 10. Hit na czasie. Radio SK. 23 dzień czerwca. Przypominam, to także Dzień Ojca. Ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram. Kolejne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity. Na czasie za nami Katy Perry, a przed nami wasze propozycje kultowych tekstów ojców. No to co, Basia się do nas odezwała jako pierwsza. Halo, halo, Basiu, jesteś?
1: Zawsze, kiedy się malowałam, jak byłam młodsza, nawet i teraz, zawsze się śmieję i mówi: córciu, najmłodsza, najdroższa, z małpy lalki nie zrobisz.
0: No i jako, że to ojciec, to te słowa uznajemy za bardzo żartobliwe, ale to jeszcze nie koniec. Adam się też do nas odezwał. Halo, Adamie.
2: Ja myślę, że każdy młody chłopak, który chciał kiedyś pomóc swojemu tacie, usłyszał taki tekst: daj mi to, bo będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze: komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
3: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż? To w euro!
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: I po reklamie.

0: Sanach i Melodia. 31,5 minuty po godzinie 10, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy wam go w ramach New Music Tydzień. Tak jest, właśnie. Gramy wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hity na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy was o wasze kultowe teksty, a bardziej waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian, napisał: klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Radio SK. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bledka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
6: Renault. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
9: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
11: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: Odgadnąć Martyna, ale jak jej poszło, no to posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: alkohol.
3: To niestety nie jest dobre słowo.
0: Niestety nie udało się, ale po 11 będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata. SK.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew. Zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca. Więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
12: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.

Alfarben, René Miller. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. Mundial trwa w najlepsze, a my cały czas kompletujemy kadrę SK Karniaki Cup. O poranku wygwizdane słowo próbowało

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie molnieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu molnieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doilide.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Water Fun Doylide.

0: Myślicie, że dziś jest gorąco? To poczekajcie do czwartku. Wtedy uwaga, do 30 na termometrach. A dzisiaj też całkiem ciepło. Do 27 w najcieplejszym momencie dnia, a na razie 23 i pełne słońce.
1: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doilidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doilidy.
2: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Dochodzi 11, czas na Jaska News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
5: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
4: Mówi nam Marcin Gendera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia. O 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
1: SK Białystok.
0: Agata News. Kropiewnicka. Trzech Sudańczyków i trzech Erytrejczyków, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę, zatrzymały podlaskie służby. Migranci zostali przekazani Litwinom. Sezon grillowy w pełni, a my sprawdzamy, czy grillowanie na aluminiowych tackach jest bezpieczne. Jak mówi Urszula Bujkowska z suwalskiego sanepidu, tacki są pokryte naturalną warstwą tlenku, ale to nie oznacza stuprocentowej ochrony.
6: Może dochodzić do przenikania niewielkich ilości tego metalu do żywności. Dzieje się tak, gdy na tackach grillujemy produkty w kwaśnych marynatach.
7: Półtorej minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Już za chwilę Somberry 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie, ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Katy Perry, Firework. Tak, wam gramy 18 minut po godzinie 11, a już teraz sprawdzamy, czy mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas. To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
2: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
3: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
0: dla ciebie.
2: Powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo, więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie,
2: bardzo
0: Olu.
2: Bardzo podchwytliwe.
0: 1000 złotych trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 złotych w konkursie karniaków.
2: Okej, okay, przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
2: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
2: fajnie
0: razem z nami. Dziękujemy
2: bardzo
0: ci bardzo.
2: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
2: dzięki
0: się,
2: wielkie.
0: Hej, cześć.
1: Hej. SK Karniaki Cup. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Willow Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, 21 minut przed godziną 12 w Radiu SK. To są hity na czasie. Swoją drogą przypominam wam, że legendarne pasmo SK Live Remix powróciło co piątek od 20. Możecie posłuchać tam m.in. Estate of Trance. No to jest flagowy już program Armina van Buurena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę kolejne hity na czasie. M.in. Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipb.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To twoja autostrada do kariery.
7: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje

0: Ale to jest dobre, ale to buja! No. A ze mną jest już tutaj Łukasz Zduńczyk, cześć!
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia. Radio
2: SK. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki.

0: Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
12: Upalny czerwcowy dzień w Białymstoku, ale wiecie co? Poczekajcie do czwartku, bo wtedy to dopiero będzie. Dzisiaj na termometrach raptem 26 stopni, do tego umiarkowany wiatr. Ciśnienie teraz w normie, ale będzie powoli spadać. Dobrego wtorku, kochani.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
14: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czysta etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, to sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
13: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Cotergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją. MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
15: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
13: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku, a resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
0: SK Białystok News.
12: Agata Kropiewnicka. To już dziś święto 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Właśnie zaczął się piknik militarny, na którym wejdziecie do czołgu, obejrzycie broń, a na dzieci czekają dmuchańce i tor przeszkód. To wszystko w jednostce przy kawaleryjskiej. Dziś w nocy warto patrzeć w niebo. Pewnie słyszeliście już o koniunkcji Księżyca i Wenus, więc teraz pytanie, jak to obejrzeć? Z pomocą przychodzi 7. Białostockie Liceum. O 21.30 wpadajcie do obserwatorium przy Wierzbowej. Wstęp wolny.
16: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. SK odlicza ostatnie chwile przed wakacjami razem z wami. Zostało nam, słuchajcie, dokładnie 3581 minut. W Radiu SK za chwilę gramy dalej. Będzie Kungs i jego Galaxy, a potem przypomnimy sobie słynne Numa Numa Jej.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999.

0: złotych, taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
5: Renault. Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza. I

0: Tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie, jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić, możecie robić co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew. Zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca. Więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: I tu jest atmosfera, jak na stadionie po wygranym meczu. Mikolas i Trips na antenie Radia SK, czyli polsko-czeska współpraca. To są właśnie hity na czasie. Dzisiaj Dzień Taty, no i tatusiowie przejmują dzisiaj antenę Radia SK i tak dyskretnie podpowiadają, jak ich zdaniem powinno wyglądać takie wymarzone wtorkowe popołudnie w Dzień Taty. Nagrywajcie głosówki tak, jak to zrobił Patryk.
1: Najlepiej spędzić je razem w zoo. Właśnie jedziemy do Gdańska. Pierwszy raz odwiedzić zoo z moim prawie rocznym dzieckiem. Sofijką.
0: Na 100% Patryk, to był twoje marzenie, żeby w Dzień Taty pojechać do zoo, zamiast na przykład leżeć na kanapie, tylko właśnie zoo. Patryk brzmi, no mniej więcej, tak jakby to była ich wspólna decyzja. Radio SK.
2: SK. SK. Reklama.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: całym mieście. Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
1: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
2: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. To będzie ostatnia reklama.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doilide.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
11: Przed nami kilka gorących dni. Dziś w Białymstoku na termometrach do 26 stopni, do tego delikatny wiatr. Trochę nas dzisiaj chłodzi. Padać raczej nie będzie. Jutro temperatura nawet do 29 stopni. Dobrego wtorku, kochani.
9: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doilidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doilidy.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej
8: Sponsorem
10: Ekstraklasy.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swirdenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
13: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
12: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek.

0: W MSWiA powołał go na stanowisko komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. To się nazywa recydywa. 4 razy w ciągu tygodnia kradł kosmetyki w tej samej drogerii. Wartość łupu mieszkańca Hajnówki oszacowano na 1000 zł. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Według edukacyjnego magazynu Perspektywy to najlepsza uczelnia medyczna w Polsce. Mowa o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W tym roku zajmuje on 10 miejsce w rankingu, zatem uplasował się najwyżej spośród podlaskich uczelni.
1: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać: a za moich czasów to takie hiciory były. Był plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia Eska. Jeśli

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie. Tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć SK, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja, on lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2+.

0: 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać.

0: wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Of Monsters and Men w Radiu SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1:1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko. No a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Auchan.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: I po reklamie.

0: Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska i cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni, na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidol

0: Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidocytin

0: Medamed. Z pasji do rozwoju.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
15: Ale przygrzewa w Białymstoku, a to dopiero nomen omen rozgrzewka, bo jutro na termometrach do 29, a w czwartek to już w ogóle nawet ponad 30 na plusie. Ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość, na razie w Białymstoku do 25.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
17: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
16: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
18: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
16: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech. Wydano alerty w 15 miastach, m.in. w Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury, sięgające blisko 40 stopni, w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.

0: Kleska Białystok. News.
1: Agata Kropiewnicka. Zwłoki mężczyzny wyłowiono w Wasilkowie w pobliżu mostu przy ulicy Emilii Plater. Tożsamość denata nie jest jeszcze znana. Sprawę bada policja. Setki tysięcy osób padły ofiarą białoruskiego reżimu po 2020 roku, zaznacza Aleś Bielacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla, który opuścił więzienie pół roku temu. Razem z nim wypuszczono 122 osoby.
2: Jechaliśmy z zawiązanymi oczami w kajdankach. Nie wiedzieli, czy będziemy tam w innym więzieniu, dokąd nas wiążą.
1: Obecnie na Białorusi jest około 1000 więźniów politycznych.
3: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to potrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze Eski. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Indie Love Radio SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
0: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem

0: żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.

0: Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
3: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
4: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Carrie Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie. And I...

0: Nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła Ola, która dzisiaj odgadła, co powiedział Sławek Peszko. Posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Słuchaj?
3: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
4: ale
3: dla ciebie.
4: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz ze Sławkiem Peszko. Będzie imprezka w loży VIP. Warto się zgłaszać.
5: SK Karniaka. Zgłoś się na sk.pl i ustrzel 10 tysiaków.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
10: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
11: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia,

0: to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
11: I po reklamie.

0: Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gips i Kukon w Radiu SK gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery. Radio
1: SK. SK. Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: W moim mieście pada deszcz.
8: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
18: W Białymstoku piękna pogoda, jest słonecznie i ciepło, ale nie za gorąco, więc można powiedzieć wymarzony dzień, by spędzać go na świeżym powietrzu. 24 stopnie, tyle teraz na liczniku. Słońce zostanie z nami do końca dnia. Dziś nie ma mowy o opadach deszczu, nic, tylko korzystać.
16: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowy Ekstraklasy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, a to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
20: Tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
19: A sondaż Instytutu Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Naprawi rower, zabierze na mecz i plac zabaw. Dziś Dzień Ojca.
21: Lubię z tatą grać w piłkę. To mój prawdziwy Superman.
22: Czego można tacie życzyć?
21: Dużo samochodów.
23: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
19: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
1: SK Białystok News.
24: Julia Łata. Jakie technologie mają największy potencjał dla Podlaskiego? Jak wdrażać innowacyjne rozwiązania w branży rolniczej, żywnościowej i zdrowotnej? O tym dyskutowali dziś podlascy i zagraniczni przedsiębiorcy.
25: Hiszpanie, Niemcy już mają tutaj bardzo duże doświadczenie w tym takim promowaniu regionalizacji swojej. Trzeba uczyć się od najlepszych.
24: Mówi Krzysztof Gryszko z Podlaskiego Przedsiębiorstwa Mięsnego. Był poszukiwany, znieważył policjantów i miał przy sobie narkotyki. To w Siemiatyczach 31-latek zachowywał się agresywnie.

0: Agresywnie stawiał opór podczas interwencji. Najbliższy rok spędzi w areszcie.
1: Tutaj powinno się pojawić wrzuć na luz.
2: Poczekaj, ja to zrobię. Wrzuć na luz w Radiu SK.
1: Takie były plany. Plany versus rzeczywistość. We wtorek bywają złudne i dlatego też z wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
2: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak.
2: Rzucamy na luz.

0: coming home.
1: Chciałbym już coming
2: czyli,
1: home, tak naprawdę.
2: Czy dopiero tu przyszedłeś? Naprawdę nie męcz tych ludzi, którzy w pracy są od 8 rano i jeszcze będą na przykład przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
2: Coming
1: a poza tym
2: home,
1: nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację,
2: dłużej
1: to jest
2: posiedzisz,
1: super sprawa.
2: Praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
2: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
2: słuchają.
1: Pozdrawiamy.

0: Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele. Ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach. Właśnie też o ojcach.
0: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: słuchają. Pozdrawiamy.

0: Na tacie właśnie.
1: Co robicie tak samo jak wasz ojciec, chociaż kiedyś mówiliście, że absolutnie nie będziecie popełniać tego błędu albo po prostu nie będziecie się w ten sam sposób zachowywać?
0: Ja nie mam dzieci, a i tak mówię latarką, to świecisz mi czy sobie. To jest niewiarygodne.
1: A ja z kolei mam tak, że powtarzam pewną bardzo niezdrową rzecz, którą mój ojciec zawsze robi wieczorami, bo on zawsze przed snem bierze coś słodkiego do jedzenia. To jest bardzo niezdrowe i ja sobie mówiłem, nie, no tak nie można. A co robię teraz, tuż przed snem?
0: Trzeba to potraktować jako tradycję rodzinną. Nagrajcie nam głosówki na SKB Messengerze, co wy robicie tak jak wasz tato i przy okazji go możecie pozdrowić. Tam czekamy. Radio SK.
2: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: przez aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Ale nie umawialiśmy się nawet na to. BJ One w Radiu SK, to właśnie z wami jesteśmy 23 czerwca i wrzucamy na luz.
0: Kochamy oczywiście naszych tatusiów w Dzień Ojca dzisiaj, ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić, a jednak
1: dzisiaj
0: po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.
1: A będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co, i właśnie wtedy ją znajdziesz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
0: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
1: Jest jeszcze Marek.
3: Cześć. Pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
1: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata denerwował swoją.

0: Thank you for the music.
1: Bardzo proszę, to Linkin Park i Jay-Z. 15.39 na zegarkach, wrzucamy razem na lusę w bardzo ważny dzień.
0: Rzeczy, które robicie dokładnie tak jak wasz tato, choć mówiliście, że to absolutnie nigdy nie nastąpi. Co ciekawe, dużo dziewczyn się nagrywa w tej sprawie, więc to nie jest tylko tak, że się upodobniamy do swoich mam.
1: To jest ciekawy materiał dla psychologów, proszę słuchać. Może nam ktoś to wyjaśni. Angelika?
2: Cześć, Eska. Ja skapnęłam się, że zaczęłam opowiadać historię z dotarcia do szkoły identycznie jak mój tata.
0: Oho.
2: Teraz myślę, że z wiekiem będzie to jeszcze bardziej postępowało i mój syn będzie myślał, że do szkoły szłam przez Himalaje.
0: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem i dopiero za siódmą rzeką, za siódmą górą dotarłem do szkoły.
1: Kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
3: Siema SK, mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz kulej dusza, piekła nie ma. I tak właśnie żyje konsekwentnie. Pozdrawiam, Adam.
0: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
1: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
12: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
11: No racja, on lubi w technologię.
12: No lubi, lubi.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na dzień ojca w sam
1: tak
0: raz.
1: Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to mam Gosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego, że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniało. To jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz. I też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
8: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
11: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Avatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
11: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jak radzić sobie z odmiennością? Jak testuje nas system? Jaka jest rola współpracy?
21: Szkoła musicalowa w Białymstoku, West End Musical Academy, zaprasza na familijny spektakl musicalowy pod tytułem Gra, który odbędzie się 24 czerwca o godzinie 18 w auli imienia Janusza Korczaka Uniwersytetu w Białymstoku. Wystąpią dzieci i młodzież podopieczni szkoły. Wejdź do gry. Bilety w cenie 35 zł do nabycia na kupbilecik.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16. Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
25: W stolicy Podlasia dziś pogoda cud, miód, malina. W Białymstoku na licznikach teraz 24 stopnie, więc jest w sam raz, nie za gorąco. Zdecydowanie nie mamy na co narzekać. W dodatku słonecznie, to słońce zostanie z nami do końca dnia. Dziś nie ma mowy o opadach deszczu.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
2: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
1: Powiedział Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawałnicy. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
13: Miałem prawie metr wody, nie?
16: No robota. I no co to z tym robić?
22: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotównię, bo miałem w kopianą. Piec chyba do wyrzucenia racji.
26: No zalane całe.
27: Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
1: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna mogłaby teraz liczyć na 7,7%. Progu wyborczego nie przekroczyłyby partia Razem, PSL i Polska 2050.
28: SK Białystok. Sport.
29: Julia Łata, Jagiellonia Białystok, wróciła do treningów i szykuje się na nowy sezon Ekstraklasy. Na razie zawodnicy trenują w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Elewatorskiej. 6 lipca wylecą na obóz przygotowawczy do Austrii, gdzie rozwijają

0: Grają 3 sparingi.
1: Pierwszy tydzień będzie stał pod znakiem checkingu, trochę testów, trochę zobaczenia, na jakim jesteśmy poziomie po okresie urlopowym.
0: Mówi trener Adrian Siemieniec. Trwa też poszukiwanie nowych zawodników, którzy wzmocnią zespół. 25 lipca w ramach pierwszej kolejki Ekstraklasy Duma Podlasia zagra u siebie z Koroną Kielce.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: W Radiu SK.
6: Uprasza się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
7: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
6: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PG Narodowym. Kasia Węsierska
7: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Agnieszka Karniak i Kat.
1: 15 minut po 16. Zadała pytanie nam Natalia, czy dzisiaj będzie jeszcze finał Karniaki Cup, czy jutro? Odpowiedź brzmi jutro.
2: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
1: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
2: 5 już zajętych. Krystian, Julia, Tomek, Michał i Ola, która dołączyła dzisiaj do naszej kadry na SK Karniaki Cup. Oni mają już miejsca pewne, oni mają po tysiaku i będą 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Ale wy jutro też możecie spróbować swoich sił. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl, zakładka konkursy, albo przez aplikację Radia SK, bo mamy dla was, a właściwie Sławek Peszko ma kolejną zagadkę.
2: Posłuchajcie uważnie, jedno słowo zostało wygwizdane. Jeżeli macie pomysł, jakiego słowa brakuje, to sk.pl albo nasza apka i zgłoszenie.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
1: Odpowiedniej czego? Co liczy się w w czym liczą się detale tak bardzo jak na mundialu?
2: To ja już chyba wiem, że będzie coś w rodzaju żeńskiego. No bo odpowiedniej i musi być... Ale wydedukowałem, naprawdę.
1: Nie wiem wcale, czy dobrze, bo mogłeś naszych słuchaczy sprowadzić właśnie teraz na manowce. No nie wiem, zobaczymy.
2: Tak, myślisz? Ale no czekaj, no a może się przejęzyczył na przykład.
1: Sławek Peszko mógł zrobić wszystko. Waszym zadaniem jest to wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
2: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
1: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
9: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca, więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
14: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzewieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: Ale ładnie on śpiewa. Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, będzie Shakira, oczywiście. Siekiera, siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz, skoro mamy wątpliwości, to niech świat o tym usłyszy. Jak jesteście dziś zestresowani, to zapraszamy nad wodę.
1: Nad wodę, absolutnie, ale to jest naprawdę coś w tym, że jak jedziesz nad morze, siadasz na plaży, jest ten szum fal, no to mnie bardzo uspokaja.
0: No, ale badania, które oboje, jak się okazuje, niezależnie znaleźliśmy, mówią o tym, że przebywanie w pobliżu wody, nie powiedziano, że to ma być morze, przez zaledwie 20 minut obniża kortyzol i wprowadza duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak,
0: nie,
1: z którego
0: ja już
1: wodę.
0: Rozumiem, dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład. Zwłaszcza
1: nie,
0: jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam?

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run, Run, River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, ogląda telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, weź zrób to i to, zaraz, zaraz zrobię, zaraz. Mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
0: Bo to wynika z tego, że kanapa...
1: Czekam na
0: ja to wyjaśnię naukowo. Kanapa
1: ma większą siłę przyciągania.
0: No właśnie,
1: tak?
0: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
1: Czyli im starszy, tym bardziej przyciąga.
0: Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipb.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To twoja autostrada do kariery.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Monikach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta Moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
7: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do 17, ale Farmen oczywiście, ale fajne hity wam gramy po 17, też wam to zrobimy.
1: I zagramy z wami, w tabu, co oznacza, że jeżeli ktoś czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na SKB Messenger.
0: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wody uspokaja, mówiliśmy parę minut temu o tym.
1: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze, trzy okrążenia zrobiła, nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
0: Powiedziałbym, że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu i sobie odpocznie.
1: Będziesz musiał potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
0: Za chwilę wracamy po 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. SK.
3: Reklama.

0: wyszukiwarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
8: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doilide.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
15: Cudowna pogoda w Białymstoku, mamy teraz na termometrach 24 stopnie, zapowiada się bardzo przyjemne późne popołudnie i wieczór. Noc też będzie ciepła, w tym najchłodniejszym momencie 17 stopni, a jutro będzie gorąco. Nawet 29 kresek na plusie, zobaczymy na licznikach.
13: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doilidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doilidy.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
17: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
18: Na przeważającym w obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
17: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary.

0: Skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
1: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków, zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
2: SK Białystok News.
3: Julia Łata, 27-latek, przyznał się do rzucenia swoim 6-miesięcznym dzieckiem. Chodzi o zdarzenie z powiatu augustowskiego. Według zeznań chciał uciszyć niemowlę. Mówi Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach.
4: Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w jego subiektywnej ocenie swojego czynu dokonał, aby uciszyć płaczące dziecko.
3: Dziecko nadal przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Komendant wojewódzki policji w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski, odchodzi ze stanowiska. Szef MSWiA powołał go na stanowisko komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
5: Wrzuć na luz! Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
6: Radio SK.
7: A teraz będzie specjalna zapowiedź tego, co się właśnie wydarzyło. Pani Jadziu, wie pani, jaka jest godzina?
8: 17.
9: Czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia!

0: Rzuć na luz. Rzuć na luz.
1: Radio SK.
2: A teraz będzie specjalna zapowiedź tego, co się właśnie wydarzyło. Pani Jadziu, wie pani, jaka jest godzina?
3: 17.
4: Czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
3: A nie szczęścia?
2: No to jest Międzynarodowa Godzina Smutku nie, albo Szczęścia, że dostaną za pracę pieniądze.
3: Godzina nieszczęścia.
4: Pani Jadziu, nasze słoneczko, jak pani jest gotowa na upały już?
3: Nie wiem jeszcze, nie ma upałów takich.
4: O,
2: jeszcze nie ma.
4: Bo klimę włączyłem.
2: 28 stopni to jeszcze nie są, drodzy państwo, upały. Kasia Węsierska,
4: Michał Hanczak i pani Jadzia.

0: mama robi lepsze.
1: Oho!
2: Wszystko. Ale tak
1: ale
2: pomyśleli.
1: Ale dzisiaj jest dzień ojca, a nie
2: ja
1: dzień
2: wiem,
1: mamy. Ale pozdrawiamy mamę.
2: Szwedzi tak pomyśleli. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.
1: Takie od mamusi właśnie? No, że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w
2: tysiąc
1: pojemniki?
2: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
1: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody, no, więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
2: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
1: Oj,
2: takie
1: tam
2: są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
2: na was liczymy.
1: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
2: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy Messenger. Zasada bardzo prosta. My zadajemy pytania, wy odpowiadacie. Ale...
1: nie wolno używać słów na pewną literę zakazaną. Czekamy na Messengerze Eski. Napiszcie numer do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Oczywiście mamy prezenty.
2: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Już za chwilę w Esce.
3: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.

Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. I Borek.

0: Ellie Goulding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz, jestem między krzakami.
0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę...
1: L. L jak Leokadia. Albo las. Tak, las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku?
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie?
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padło.
1: A buziak,
0: no,
1: dobrze.
0: Fatalnie.
1: No dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze pytanie pod tytułem czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź, polski NFZ, mówisz, że to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje, co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te 2 miesiące nie mają znaczenia, to są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie skowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Możesz już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na błysk, jego nowy hit, gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hity na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić na przykład
0: kamper. A ceny sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, no ale słuchaj, już w maju ogłoszenia kamperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
0: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się Eskadowa się kampera.
1: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na SK.pl, nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
0: Tylko apka, ściągamy
1: tak.
0: Aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
1: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
0: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
1: I można jeździć gdzie się chce? Można.
0: Po Polsce.
1: A zatankowany jest?
0: Zatankowany.
1: Super sprawa.
0: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków jak w niektórych innych umowach.
1: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli.
2: Promocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Hej! Szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Nowe płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Oby wam ten dzień pracy szybko minął. Tak samo jak bit tego numeru.
1: 5 minut nam zostało do 18. Za chwilę imprezka i Mat Fuczyło. Będzie można zgarnąć tysiaka na festiwalowe lato, czyli na przykład na karnet, na jakiś fajny festiwal.
0: A patrząc na ceny tych karnetów, to myślę, że chętnie się zgłosicie. SK.pl, tam was odsyłam jak zawsze. Słyszymy się jutro.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: przecież.
1: No racja, on lubi w technologię.
0: No lubi.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w
3: Media Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
6: Jak radzić sobie z odmiennością? Jak testuje nas system? Jaka jest rola współpracy?
7: Szkoła musicalowa w Białymstoku West End Musical Academy zaprasza na familijny spektakl musicalowy pod tytułem Gra, który odbędzie się 24 czerwca o godzinie 18 w auli imienia Janusza Korczaka Uniwersytetu w Białymstoku. Wystąpią dzieci i młodzież podopieczni szkoły. Wejdź do gry. Bilety w cenie 35 zł do nabycia na kupbilecik.pl.
8: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie młynieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu młynieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta młyniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
10: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca, więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
17: 23 stopnie, tyle teraz wskazują termometry w stolicy Podlasia. Noc będzie ciepła, 17 stopni to w tym najchłodniejszym momencie, a jutro będzie gorąco. Na termometrach nawet 28-29 kresek na plusie, ale ma też być sporo chmur.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy. Bez prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd. Połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i Polską portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk z POT.
0: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
18: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
11: Sponsorem programu jest Decathlon.
13: SK Sport News.
18: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22 Anglia zagra z

0: Rano, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Cel: awans do turnieju finałowego. Jutro o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: SK Białystok News.
3: Julia Łata. Setki tysięcy osób padło ofiarą białoruskiego reżimu po 2020 roku, zaznacza Aleś Bialacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla, który opuścił więzienie pół roku temu. Razem z nim wypuszczono 122 osoby.
4: Jechaliśmy z zawiązanymi oczami w kajdankach. Nie wiedzieli, czy będziemy tam w innym więzieniu, dokąd nas wiążą.
3: Obecnie na Białorusi jest ponad 1000 więźniów politycznych. 70 gramów marihuany w domu i jeszcze trochę przy sobie posiadacza nielegalnych substancji zatrzymały bielskie policjantki. Mężczyźnie grozi 10 lat odsiadki.
2: Imprezka.
5: Imprezka.
2: Imprezka.
5: Imprezka.
6: Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę wam tam, Mati Puczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj, Burn the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato. 2 minutki po 18 zaczynamy.

Bledka i komu miałabym powiedzieć, to jest imprezka 12 minut po 18. Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. No, w końcu mamy Dzień Taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy Dzień Wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No, zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodzę. No bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę, Eiffel 65 Blue Dabari.

0: Dobre, bo polskie. Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harris Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UCI Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie. Po pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę. Radio
1: SK. Reklama. Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt

0: złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia. Wait so long, to jest Eska. A dokładnie, to jest imprezka. Mati Fuczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości? No taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem sobie, taki porządny. Leje się woda. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do tego basenu, będę się pluskał do rana chyba. Hej.
0: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł. W takim razie proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też się nagrała.

0: na Eskowym Messengerze.
1: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
0: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Horana lecą do ciebie.
2: Reklama.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie konceptbud.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
3: I po reklamie.

0: przyjemnie buja ten kawałek, co? Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Radio SK. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illus London Galaxy, to zagram zaraz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące.

0: produktów albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: I po reklamie.
5: SK Białystok. Na czasie.
6: No wreszcie jakaś wakacyjna pogoda. A jeśli jest wam za gorąco, to wsiadajcie w czwórkę i jedźcie prosto na Dojlidy. Plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, park linowy, wyciąg wakeboardowy i dmuchany tor wodny. Wpadajcie codziennie między 6 a 22. Dziś tani wtorek w kinach Helios. Z nowości obejrzycie Toy Story 5, horror Backrooms bez wyjścia. Jest też europejska produkcja Ojczyzna. A jeśli chcecie potańczyć i nie możecie czekać do weekendu, to wpadajcie do Rococo Summer. Tam imprezka codziennie od 20.
7: Muzyką się żyje.
8: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. A w ten weekend zapraszamy was także na kolejne koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem gramy w województwie zachodniopomorskim. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Całość poprowadzi dla was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy.
9: Imprezka.
8: Imprezka Westa też jest darmowa i mam dla was naprawdę niezłą pulę hitów. Kungs, The Aphelios, London Galaxy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Imagine Dragons, Thunder. To trzy na początek. Mati Puczyło, cześć! Jak imprezka, to muszą być hity.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

Kuba na Mrozu i Fausta, co można robić zanim spadnie deszcz? Na przykład nosić żonę na rękach. Tak, tak, tak. I coś mi mówi, że kilka żon właśnie teraz spojrzało znacząco na swojego męża, że tak właśnie powinno być. No więc słuchajcie, mam instrukcję. Skoro już ustaliliśmy, że tak powinno być, no to teraz powiem wam, gdzie można to robić najlepiej. W Finlandii szykują się Mistrzostwa Świata w noszeniu żon, no to można udowodnić, że jesteście w tym najlepsi. A poza tym to jest chyba jedyna dyscyplina, w której wynik zależy od formy dwóch osób, a biegnie tylko jedna. Radio SK. James Hype, Serotonin.

0: Ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co? Może pójdziemy teraz na jakiś koncert? Na SK.pl trwa konkurs Festival Love, w którym piszecie, co zabieracie ze sobą na festiwale, żeby bawić się do ostatniego koncertu. Ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank. Bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro zładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to tak, że klikasz sobie, żeby były?
2: Różnie to bywa, tak szczerze.
0: No rozumiem, ja wiem, bo ja mam to samo. No to teraz tak, druga sprawa, którą musiałem googlować. Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne

0: brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy, które są obowiązkowe na festiwalu.
1: No dobra, wszystko jasne. I jeszcze jedno, bo ostatnie to najbardziej mnie zaskoczyło. Coś, co ma uszy króliczka, opowiadaj, o co chodzi?
0: Tak, to Onezin. Jest to fajny, wygodny strój, na przykład do spania w namiocie, a przy okazji jest bardzo śmieszny.
1: Okej, i w takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
0: Czasami się zdarza.
1: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
0: Super, wow, bardzo się cieszę.
1: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na sk.pl. Radio
2: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera.
8: Zamiast siedzieć w domu,
7: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
8: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki

0: Pracy na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca, więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.
4: I po reklamie.

T-Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20 Mati Fuczyło, to jest imprezka. A wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? No nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43 minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie, czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6 mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial, trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę, zgłoszenia na sk.pl.

jest taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które możecie kiedyś sobie zadać. Skąd ja znam ten hit? No właśnie stąd, wszystkie hity zaczynają się w Estę.

0: SK. Reklama.
1: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Monikach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku.

Reklama. Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku.

0: Kolejny start zapraszają starosta Moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
3: I po ramie.
4: SK Białystok. Na czasie.
5: Zenek Martyniuk, Letni Chamski Podryw i Malwina Baku zagrają w Mońkach już w sobotę. A wiecie, kto jeszcze tam będzie? Wakacyjny patrol SK Summer City. Pokażcie aplikację Eski w waszych telefonach i zgarnijcie gadżety. Koncerty w samym centrum na skrzyżowaniu Niepodległości i Wyzwolenia. Start o 15. A w Białymstoku robi się coraz goręcej i z tej okazji klub show robi niezłą promkę. Na sobotnią imprezkę panie w shortach do północy wchodzą gratis. Reszta też ma darmowy wstęp do 23.
6: Muzyką się żyje.
7: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden i to nowy numer jeden rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły Wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to jest efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SC w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów po kilku latach przerwy. Znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
7: Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu dokąd tylko chcecie. O, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Matty Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: I to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. Wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia Eska. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. Radio SK. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

Gips i Kukon. Ty masz. Tak nazywa się ten hit 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni. A przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40. Właśnie trafiłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego

0: droga do szkoły i tak dalej, że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej, a potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w pław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spoceni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę ja się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.

0: bo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: To są klubowi mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21 to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą SK-ową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 dysiaków, ktoś z was na pewno to zgarnie. Trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi. Trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko. Tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać? Tak jest. Olu, wielkie gratulacje. Udało się. Słowo to budzik. Tak. Wielkie gratulacje
3: ale
2: dla ciebie.
3: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy, no to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie. Radio SK. A ja gram 5 Seconds of Summer Youngblood.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na sk.pl. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro. No

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
3: Ewelina Lisowska, zespoły Ekstazy i Morales, a po nich DJ.

i Olek. Tak zapowiada się line-up tegorocznych Dni Tykocina. Do tego przejazd wyjątkowych samochodów, mecze piłki nożnej, puszczanie wianków na Narwi i wiele więcej. Program jest przebogaty, a wydarzenia już w sobotę i niedzielę. Wszystko zacznie się o 12:00. A w zmianie klimatu Nerdup, czyli stand-up dla największych geeków. Na scenie Mieszko Minkiewicz, Bartosz Zalewski, Martyna Podwysocka i inni. Piątek, start o 18:45.

News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zari. Martyska wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zaria śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zaria od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zaria dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za dwa tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od

0: Ja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwogangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania, wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
1: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
3: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
3: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
3: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować. No,
2: piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje, wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje, okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma i ja osobiście na przykład mega się stresuję.

0: czy to jest, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
1: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
2: tak, helikopterem.
1: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest
0: ale nie, no.
1: W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
1: Kłaniamy się nisko, panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
1: Jasne.
3: W moim odczuciu.
1: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
0: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay, bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
2: Dla mnie Mia Wallace.
1: Okej, okay.
2: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
0: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
2: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
0: Tak, mm-hmm.
2: Była bardzo świeża.
0: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to sobie usłyszeli, to by się...
3: Taki lekko drum and bassowy, no naprawdę było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
1: okay.
3: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
3: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary, mm-hmm, i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mm-hmm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
1: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
3: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
1: No oczywiście.
3: Gadajcie mądrze.
1: Chłopaki,
2: gadajmy mądrze.
1: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
2: Tak jest.
1: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
0: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu

0: tu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy jak na tej epce, mam wrażenie, i bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu, i wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, i a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
1: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
2: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie, z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, no, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo, właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, okay, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neobumpapowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
2: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
0: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: SK Białystok News.
4: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Jagiellonia Białystok wróciła do treningów i szykuje się na nowy sezon Ekstraklasy. Na razie zawodnicy trenują w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Elewatorskiej. 6 lipca wylecą na obóz przygotowawczy do Austrii, gdzie rozegrają 3 sparingi, mówi trener Adrian Siemieniec.
5: Na pewno z grupą zawodników, którzy już z nami są, no to wiadomo, ten pierwszy tydzień będzie stał pod znakiem trochę checkingu, trochę testów, trochę zobaczenia, na jakim jesteśmy poziomie po okresie urlopowym, tak żeby te 4 tygodnie, które zostaną nam do pierwszego meczu z Koroną, ułożyć pod to plan przygotowań, uwzględniając ten poziom, na którym dzisiaj zawodnicy się znajdują. No to z punktu widzenia motorycznego, z punktu widzenia techniczno-taktycznego, to oczywiście z grupą zawodników, z którą już pracujemy dłużej, gdzie ta stabilność w składzie jest, no to będziemy przesuwać tą granicę, dokładając kolejne elementy związane z modelem gry, pewnie doskonalać i szukać, albo inaczej, nie szukać, bo je mamy, ale wprowadzać nowe rozwiązania z zakresu, czy to działań bez piłki, czy działań z piłką, bo wynika to z analizy, wynika to z adaptacji do tego, jak liga się do nas też adaptuje, więc musimy też reagować. No a wiadomo, jeżeli będą dochodzić piłkarze, no to będziemy musieli poniekąd wrócić trochę z nimi do fundamentu i budować ich od podstaw, tak żeby szybko zaadoptować ich w tym zespole i dołączyli do tej całej układanki. Więc pracy jest sporo, czasu się wydaje dużo, ale w praktyce mało.
3: SK Białystok.
4: O innowacjach w rolnictwie, żywności i zdrowiu dyskutowali

0: podlascy i zagraniczni przedsiębiorcy. Międzynarodowa konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji i analizy trendów w obszarach agritech, foodtech i healthtech, mówi Andrzej Parafiniuk, prezes FOR Podlaskie i lokalni przedsiębiorcy.
1: Mamy 3 specjalności w naszym regionie, czyli tak naprawdę każdy pomyśli sobie o podlaskim, to widzi rolnictwo, żywność. No i do tego trochę mniej mamy świadomości o tym, że jesteśmy dosyć troszczącym się o zdrowie regionem, więc mamy duży potencjał również w tej zdrowotnej części rozwoju gospodarczego. Najbardziej obrazowo możemy produkować bardzo zdrową żywność, wręcz prozdrowotną, taką, która trochę leczy, ale to złe określenie, nieprofesjonalne, natomiast tak obrazujące mniej więcej o co chodzi, więc to, czym się tak naprawdę zajmujemy, to chcemy tak ukształtować te 3 obszary: rolniczy, żywnościowy i zdrowotny, żeby można było skończyć trochę większą wartością w działalności gospodarczej. Czyli rolnik, żeby nie sprzedawał przysłowiowej tylko pszenicy, ale takiej jakości, taką dobrą, która będzie mogła się nadawać jako surowiec do produkowania bardzo dobrej jakości żywności. I to jest ta cała filozofia. W tej chwili na przykład, to taki najprostszy, po wielu, wielu badaniach nad borówką i różnymi innymi owocami jagodowymi wydobyto takie ekstrakty, które pomagają na przykład częściowo na insulinooporność albo na problemy jelitowe. Więc to już jest. To się dzisiaj nazywa niedobrze suplementami diety. Niestety tych suplementów natworzono całe mnóstwo. One nie są w większości przypadków przebadane i trochę psują tak naprawdę całą sytuację. Więc pewnie będziemy musieli też stworzyć trochę inną nomenklaturę dotyczącą tego, co prawdziwie trochę pomaga w lepszym naszym życiu.
0: Będzie też o sztucznej inteligencji dzisiaj na konferencji. W jaki sposób ona może pomóc w rozwoju tych obszarów?
1: Ona dzisiaj jest wszędzie wobec tego i w tych 3 obszarach. W rolnictwie jak najbardziej może pomagać w tym, żeby chociażby na przykład monitorować zachowanie zwierząt mlecznych, prawda, bydła mlecznego, wyczuć odpowiednio wcześniej, czy coś się złego dzieje, żeby na przykład zareagować, żeby stado nie zachorowało. To taki najprostszy przykład. W drugiej strony, w produkcji już żywności możemy monitorować proces, czy nic na przykład, nic złego, chemicznego się nie dodaje w trakcie produkcji produktu żywnościowego. No i w tej stronie medycznej to tak naprawdę badania nad zachowaniem naszego ciała i tego wszystkiego, co się z nami dzieje, to jest zautomatyzowanie przy pomocy sztucznej inteligencji ułatwi życie, ale przede wszystkim pozwoli szybko reagować na coś, co się złego może dziać.
2: Emilia Polak reprezentuje firmę Sklep Agnex. Tak naprawdę my jesteśmy na etapie rozwoju, korzystamy z możliwości firmy i tego wszystkiego, co dzieje się na rynku. Zaczynamy wprowadzać produkty tak naprawdę dostosowawczy to wszystko do rynku. Próbujemy iść w diety keto, tego typu jakby rodzaje produktów. I tutaj ze względu na to, że mamy pomysł na nowy projekt, który będzie szedł w kierunku diabetyki, insulinooporności, czyli kierunku, który gdzieś tam się rozwija, ze względu na to też tutaj jesteśmy.
0: A jakich technologii Pani zdaniem potrzebuje ta branża?
2: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o technologie, to głównie maszyny, aplikacje do wyliczania wartości odżywczych dla technologów, wprowadzania i potwierdzania certyfikacji tych produktów, tak? Przede wszystkim tego, że produkt jest z niskim indeksem glikemicznym, wykazać to, potwierdzić, no i żeby ten klient dostał już gotową, przebadaną mieszankę.
0: Czy Pani zdaniem sztuczna inteligencja może jakoś pomóc w rozwoju branży, a może wręcz przeciwnie, widzi Pani jakieś zagrożenia z tym związane?
2: Nie, sztuczna inteligencja to jest coś, z czego nie przeskoczymy po prostu i trzeba iść w tym kierunku. Jeżeli zostaniemy z tyłu, to po prostu no wycofamy się, tak? Naprawdę sztuczna inteligencja pomaga w wielu dziedzinach i branżach i jest podstawą w tym momencie funkcjonowania większości firm. My też jesteśmy po szkoleniach z sztucznej inteligencji i możliwości tego są tak nieograniczone, że po prostu wychodząc z takiej szkoleń jesteśmy zaskoczeni tym, jak nam ułatwia pracę, funkcjonowanie i działalność.
3: Krzysztof Gryszko, Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne, czyli PPM.
0: Jakie innowacyjne technologie Pan już wprowadza w swoim przedsiębiorstwie, a jakie planuje Pan wdrożyć w najbliższym czasie?
3: Innowacyjne technologie, może tak. My bardziej bazujemy na tradycji niż na innowacji, chociaż też się wkrada ta innowacja do naszej dziedziny, bo zajmujemy się również tak pieczywem. To jest chleb czarnowiejski, który produkujemy i to jest zachowana receptura już od 4. pokolenia. Natomiast też prowadzimy skupy przetwórstwo dzieczyzny. No i tutaj innowacje wprowadziliśmy plasterkowanie tych wyrobów, bo jest to asortyment dość drogi, a w formie plasterkowanej się lepiej jednak sprzedaje. Czy nie? Ja doszukuję się bardziej pomocy w tej sztucznej inteligencji, jak najbardziej.

0: для российского войска или сеток белорусских пшечимберств сейчас працуя для России на ту войну. И вемы же в остатних тих днях тен кризис стосунков мензы Украином и Беларусьем есть бардзо острый, стал бардзо острый. Фактично президент Зеленский сейчас высунул тен ультиматум белорусским вадзам с тем, чтобы спинили ту помощь, войсковую помощь для российского войска. Также переговоры, так сказать, негоциации между американскими дипломатами и белорусскими вадзами, они привели до того, что если мы на воле, и мыслим же тен процесс, мы как бы спираем тен процесс, бо на правду люди щедзон по 5-6 лет терес винжене не за отцо. И то есть, ну, ченшки таки лёс, тих люди, моих коллег, бо дуже когос их я вем особище, и мы спираем тен процесс, але не стети ситуация застая на Беларуси такая, как она была te ostatnie lata.
1: Jak oceniacie, ile osób w ogóle ucierpiało, jeśli chodzi o represje po 20 roku, po wydarzeniach 20 roku Białorusi? Jak szacujecie to? Jak to są?
0: Ну, по криминальных справах, криминальные справы были взбудзоны там немаль 10 тысяч особ. 10 тысяч особ. А было сбито, были в таких административных арештах, чи якісь інні там виды репрессии, там выжуцоны с працы, то сетки тысяч. Венце ніж 100 тисяч людей, які потрапили під репресії на Білорусі, і нестети тен процес іще іде зараз. Цей час ми натуємо, що нові люди трапляють до в'язнення. В тим ліку і дженікажі, і оборонці прав чоловіка, які здавалося, там сиділи тихо те останні літа, але за якісь старі грехи там, чи за якусь інформацію, яку спецслужби шукаем и находим причих-то ключи, они трапляем до венчения террас. Репрессии стали таким родом выживания этой вадзи белорусской. Они не могут себе уявить, как можно шимать ту вадзу без репрессий, бо направду было в венчении вем же террас в спирании этой белорусской вадзи, что белорусского люду есть мизерно, практически его нема.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: SK Białystok News.
4: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok. I dzisiaj taki temat. Jagiellonia Białystok już trenuje przed nowym sezonem, który zacznie się 25 lipca. O tym, jak drużyna przygotowuje się do kolejnych meczy, opowie trener Adrian Siemieniec.
5: No spokojnie, no jak widać jestem w Białymstoku, więc co prawda byłem w innych krajach, nie w tych co pan wymienił, ale i w innych celach niż zawodowe, turystyczne, ale spokojnie bardzo podchodziłem do tego. Oczywiście no nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja, w której trzeba nie tylko powiedzmy, bo na to co się dzieje w internecie nie muszę odpowiadać, ale no dużo razy muszę odpowiadać na ulicach, jak ludzie mnie spotykają. No jest jaka jest sytuacja, trzeba się też umieć w niej odnaleźć. Też nie jest to dla mnie sytuacja, której już doświadczyłem, nowe, ale na spokojnie bardzo podchodzę do tego. Dzisiaj jestem tutaj, rozpoczynam przygotowania zespołem. No taka jest piłka nożna, no oczywiście wiemy wokół jakich osób ten projekt przede wszystkim się budował od początku, bo myślę, że to co się wydarzyło w kolejnych latach poniekąd było fundamentem do tego wszystkiego, było Mistrzostwo Polski, bo ono otworzyło nam drogę do Europy. Ono pozwoliło nam tam zacząć się prezentować, potem ta skuteczna walka na swoim podwórku i w następnym sezonie też uzyskanie promocji do Ligi Konferencji. No ale poniekąd to mistrzostwo pierwsze historyczne zapoczątkowało tą historię najnowszą Jagiellonii i faktycznie z tej trójki zostałem w klubie tylko

0: ale taka jest piłka nożna, no po prostu takie rzeczy się dzieją, odchodzą piłkarze, odchodzą prezesi, odchodzą dyrektorzy, też odchodzą w innych klubach trenerzy, no wszędzie są zmiany i trzeba się do tych zmian adoptować. Na samym końcu trzeba pamiętać, że najważniejszy jest klub i o te wartości klubowe trzeba dbać i wierzę, że w tym układzie będziemy przynajmniej tak samo skuteczni, oczywiście poprzeczka jest zawieszona wysoko. Znaczy no też nie można powiedzieć, że to jest sytuacja, która powiedzmy ona się odbywa bez żadnych komplikacji, no bo jeżeli pracuje się z człowiekiem, w ogóle Łukasz pracował, nie wiem, 5 lat w Jagiellonii?
1: 4.
0: Tak, a razem nie pracowaliśmy, no Łukasz mnie też wybierał jako trenera, potem razem budowaliśmy ten projekt, no trudno też powiedzieć, zabrzmiałoby to bardzo, bym powiedział nawet bez szacunku, jeżeli bym powiedział, że to się odbyło bez żadnego tam powiedzmy echa, ani bez żadnych komplikacji, no bo jednak odchodzi człowiek, z którym, któremu klub wiele zawdzięcza, z którym, któremu ja wiele zawdzięczam jako człowiek, potem jako trener, też osoba relacyjnie mi bliska, z którą budowaliśmy, z którą budowałem razem ten projekt przez długie lata, więc generalnie zawsze taka zmiana, to jest duża zmiana, nie ma co ukrywać, ale też staraliśmy się z perspektywy wszystkich osób to zaangażowanych, czyli ludzi w klubie, od właścicieli począwszy, przez prezesów, wiceprezesów, tak, dyrektora, wiceprezesa, przepraszam, Szymańskiego, też Łukasza, mnie i nowego dyrektora już w tym późniejszym etapie, żeby ta zmiana była jak najbardziej płynna i jak najmniej taka, bym powiedział, inwazyjna, no ale no, przeszkód się nie uniknie, no bo to jest normalne, jeżeli tak długo się współpracuje w pewnym zestawie ludzkim, to każda zmiana niesie ze sobą nowe i to nowe teraz się dzieje. To jest trudny temat, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, to jest trudny temat, bo nie wiem, czy dzisiaj my jesteśmy w stanie znaleźć takiego piłkarza na rynku, który 1-1 zastąpi nam Pulu. To już nie chodzi same o wartość sportową, ale też jego pozycję w klubie, to jak się budował i rósł razem z drużyną i z klubem. Więc generalnie, tak jak powiedziałem po ostatnim meczu, to jest trochę więcej niż odejście piłkarza, bo to jest pewnego rodzaju też no, piłkarz o takim statusie, że no, mamy jeszcze w zespole takich piłkarzy, ale na pewno on do tego grona też należał przede wszystkim o ten ostatni okres. Jeżeli chodzi o jego wpływ na boisku, ale też poza boiskiem, więc no, że tak powiem, trudno jest dzisiaj takiego piłkarza o takim profilu znaleźć. Śmiem twierdzić, że nawet jak taki piłkarz istnieje, to też jest duże prawdopodobieństwo, że Jagiellonii zwyczajnie na niego nie stać, albo jak stać, to niekoniecznie ten piłkarz może traktować Jagiellonię jako pierwszy wybór, więc na pewno rozmawiamy o tym dużo, staramy się znaleźć rozwiązania, przede wszystkim też znaleźć pomysł i zagospodarować Dimiego i Yusufa, bo na pewno przy obecności Afiego w składzie i w kadrze to szanse ich występów, minut, możliwości pokazania się były bardzo ograniczone. To nie była łatwa sytuacja. Z perspektywy konstrukcji kadry na pewno temat, nad którym ja się jako trener pochyliłem, no bo jak masz na tej pozycji zawodnika o statusie Pulu, którego rzadko ściągałem, a praktycznie grał w każdym meczu, no to też ta sytuacja zawodników z nim rywalizujących jest po prostu trudna i my dzisiaj musimy znaleźć rozwiązanie na tą pozycję, uwzględniając to, jaki mamy mieć pomysł na Dimiego i Yusufa i to, co się dzieje na rynku, jakie są tam możliwości, więc ta sytuacja jest płynna i rozpatrujemy każdą opcję. Też będziemy tym piłkarzom się przypatrywać, zobaczymy, jak oni będą funkcjonować w tym procesie treningowym teraz, jak będą wyglądać tej takiej rywalizacji od początku, kiedy no, rywalizują na ten moment o miejsce numer jeden, ale na rynku transferowym na pewno będziemy aktywni z perspektywy tego, co się tam dzieje, jakie te opcje dla nas są, co nie zmienia faktu, że też chcemy no, otworzyć się na tych piłkarzy, których mamy. No, zaraz po otrzymaniu kontraktu to dyrektor, po podpisaniu kontraktu to dyrektor, nie rozmawialiśmy zaraz po, bo już było późno i się nie dzwoniliśmy po prostu, ale rozmawialiśmy na drugi dzień. Na pewno te rozmowy to są takie, że bardzo dużo człowiek chce przekazać i dowiedzieć się w krótkim czasie, a to wszystko też potrzeba czasu i potrzeba po prostu cierpliwości, żeby tych spotkań, tych rozmów, żeby w naturalny sposób to się ułożyło. Staraliśmy się oczywiście jak najszybciej przejść do takich rzeczy, które tu i teraz trzeba ustalić, ale tych tematów jest mnóstwo i one się przewijają cały czas. Wiele wątków poruszamy, rozmawiamy o drużynie, rozmawiamy o sztabie szkoleniowym, rozmawiamy o tym, o naszym sposobie gry, o spójności, o naszej współpracy.

wszystkim rozmawiamy. Dzisiaj też mieliśmy, byłem w klubie od rana, też mieliśmy dosyć długie spotkanie z dyrektorem, też rozmawialiśmy na wiele tematów, poruszaliśmy wiele wątków, ale no, chciałbym od razu dużo powiedzieć, ale nie jestem w stanie, bo to po prostu jest płynne i na to też potrzeba czasu, żeby zbudować między sobą relacje, określić zasady współpracy i to, co jest dla mnie kluczowe, to to, żeby to się odbywało w naturalny sposób i tak też chcemy to zrobić. No nie tyle, co trudny, tylko ja zawsze, wiadomo, że ja mogę wam powiedzieć, że chcę piłkarzy jak najszybciej, bo chcę jak najszybciej jako trener, tylko ja też sobie zdaję sprawę, w jakich rzeczy jesteśmy w rzeczywistości i dzisiaj my możemy mieć piłkarzy już dzisiaj, podpisać 5 czy 6 czy nawet 8, tylko ja nie zagwarantuję wam na tym etapie, czy oni nam pomogą, bo na dzisiaj piłkarze, o których my rozmawiamy i z którymi rozmawiamy, no to w niektórych klubach to jeszcze nawet nie podejmują tematów transferowych, banią okienko nie jest otwarte, a te kluby nie rozpoczęły jeszcze przygotowań, więc dzisiaj to trochę wygląda tak, że trzeba się trochę ustawić w kolejce i faktycznie na te takich zawodników, którzy, na których Jagiellonia nie jest pierwszym wyborem, a o takich chcemy się docelowo starać, żeby podnosić jakość w zespole i podnosić poziom tej rywalizacji, no to po prostu, że tak powiem kolokwialnie, no na te tematy trzeba troszkę poczekać. Ja powiem tak, chciałbym mieć szybko piłkarza, a przede wszystkim chcę, żebyśmy ściągnęli dobrych piłkarzy. To jest dla mnie kluczowy aspekt i wierzę, że jak dobrze sprofilujemy zawodników, dobrze je ocenimy od strony i sportowej, i mentalnej, to w momencie przyjścia takiego piłkarza ten okres adaptacji się skraca, bo on po prostu zaczyna funkcjonować w środowisku, do którego pasuje, grać w sposób, który jest mu tożsamy i wiele rzeczy, które mi na boisku jest po prostu dla niego naturalne, więc siłą rzeczy ta adaptacja szeroko rozumiana, o której tak dużo się mówi, ona po prostu w praktyce może się okazać bardzo krótka, więc no pracujemy mocno, ale też musimy wytrzymać ciśnienie takiego nacisku na nas, jeżeli chodzi o te ruchy, bo docelowo chcemy podjąć na koniec dobre decyzje w tym okienku transferowym i faktycznie ściągnąć piłkarzy, którzy nas wzmocnią, a nie uzupełnią, bo kadry my mamy szeroką, a jeżeli chcemy wykonywać dzisiaj ruchy na rynku transferowym, to tylko takie, które realnie wzmocnią zespół. W piłce jest tak wszystko dynamiczne, że nie pamiętam, jak było w zeszłym roku. W zeszłym tak, dużo zmian to na pewno. Znaczy tam na obu zjechaliśmy, już parę nas już było. Pamiętam na pewno Bernardo już był, Juki już był, skrzydłowych, wtedy Luka już doszedł do nas, bo na pierwszy sparing już teraz nie chcę sięgać pamięcią, ale musimy też rozpatrzyć pewne rzeczy, że no my z punktu widzenia zarządzania też budżetem, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i w ogóle strategicznego patrzenia na drużynę, na klub, musimy brać pod uwagę wariant A, do którego chcemy doprowadzić, czyli jesień w europejskich pucharach i wariant B, do którego nie chcemy doprowadzić, czyli jesień bez europejskich pucharów, bo to też ma wpływ na poziom rywalizacji w zespole, którą musimy stworzyć, zawodników, których chcemy pozyskać, szerokość kadry i tak dalej, i tak dalej. No, nieodpowiedzialne by było dzisiaj naściągać mnóstwo piłkarzy, zrobić ogromną rywalizację, a potem grać raz w tygodniu, bo nie jest to ani, to się nie spina ani finansowo, ani szatniowo, ani z punktu widzenia zarządzania trenera, bo to jest trochę tak, że każdemu się wydaje, znaczy inaczej, trochę patrzenia na to z boku jest takie, że ale możesz mieć na przykład dwóch pululu, albo pululu w sensie takim, że piłkarze na podobnym poziomie, tylko z perspektywy zarządzania piłkarzem to ci się nie uda, bo każdy piłkarz ma też swoje oczekiwania i wychodzi potem na boisko i wychodzi na trening z odpowiednim nastawieniem i każdy musi mieć swoją rolę w drużynie i tą rolę też akceptować, więc finalnie, jeżeli chcesz zbudować na jedną pozycję dwóch piłkarzy na takim samym poziomie, to albo musisz mieć odpowiednią ilość meczów, żeby rozdzielić ich odpowiednio i tych dwóch zawodników rozwijać, no albo zbudować to w sposób trochę inny w momencie, jak tych meczów nie masz na tyle, ile byś ich potrzebował. No bo tak jak powiedziałem, no, na każdą pozycję trzeba mieć też pomysł, jak chcesz ułożyć rywalizację, gdzie postawić bardziej na taką równorzędną, gdzie postawić na piłkarzy, którzy docelowo mają być zawodnikami pierwszej jedenastki, a wokół nich mają być piłkarze albo rozwojowi młodzi, którzy mogą dopiero do nich dobić, albo na nich naciskać. Więc skonstruowanie kadry, układanie tego z strony zarówno klubowej, jak i takiej wojskowej, to jest bardzo fajne doświadczenie i taki dosyć skomplikowany proces, który wykracza poza trochę takie klikanie na zasadzie chcę tego, chcę tego, chcę tego, bo tam jest system naczyń połączony, który jest bardzo skomplikowany, a na koniec musi wyjść 11 piłkarzy, którzy tworzą bardzo dobrą drużynę. Nie 11 najlepszych graczy, ale 11 bardzo dobrych piłkarzy, którzy tworzą najlepszy zespół, a to jest zupełnie co innego, bo do tego jeszcze dochodzi specyfika profili, bo nie każdy dobry piłkarz będzie pasował do naszego sposobu gry i czasami

0: Z perspektywy boku, jak się obserwuje pewne ruchy z boku, wydaje się, że no kogo nie biorą, a potem się okazuje, że ten zawodnik wpada w układankę i funkcjonuje dobrze, bo funkcjonuje w sposób, w jaki my od niego oczekujemy, jest zawodnikiem o profilu, którego my szukamy. I w drugą stronę, czasami wydaje się, że ktoś bardzo dobrze gra w poprzednim klubie, ale trafiając w inne środowisko, w inny sposób gry nie funkcjonuje tak, jak powinien, właśnie dlatego, że jest piłkarzem o innym profilu. To nie znaczy, że jest słabym zawodnikiem, to znaczy, że jest piłkarzem o innym profilu, więc to wszystko jest dosyć skomplikowane i o tym dyskutujemy, na tym się pochylamy, potrzeba cierpliwości i zaufania. Czarek jest, wrócił z wypożyczenia, rozpoczyna przygotowania.
1: Nic jego nie ma.
0: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o z Azim, prowadzimy tutaj rozmowy z nim i z jego pewnie agentem na temat rozwiązań co do jego osoby. No, z tego co mam informację, to no, on jest na ten moment zainteresowany, żeby zmienić klub, no ale oczywiście też ma ważną umowę i musimy od strony też klubowej poprowadzić ten temat. Ja jako trener jestem trochę obok, no bo to nie są moje kompetencje, ale też od strony sportowej mam taką informację, że tak to wygląda. Nie. Duszan jeszcze przechodzi proces rehabilitacyjny. Aktualnie przebywa w klinice, czyli jest poza Białymstokiem. No chcemy doprowadzić do tego, żeby była ciągłość jego procesu, żeby mu tego nie przerywać i żeby też osoby, które podjęły się jego leczenia, po prostu wyprowadziły go już do takiego stopnia, żeby był gotowy do treningu zespołowego. Więc cierpliwie czekamy. No nie chcemy też tego procesu przyspieszać, żeby znowu Duszana nie stracić, tak jak to było poprzednim razem. Nie chcę podawać tutaj takiego terminu plus minus, bo potem będę z tego rozliczany, ale wierzę, że Duszan szybko do nas dołączy. No tak, jeżeli to odpowiem od tyłu, jeżeli chodzi o te nowe twarze i zawodników z rezerw, to faktycznie razem z dyrektorem Papiernikiem wytypowaliśmy paru piłkarzy, którym też w tym pierwszym okresie do obozu będziemy chcieli się przyjrzeć, bo dla mnie to jest ten taki okres pierwszy selekcyjny, czyli te dwa tygodnie, które spędzimy tutaj z tymi dwoma meczami kontrolnymi i potem te pierwsze decyzje. Oczywiście w trakcie też można się jakichś decyzji personalnych spodziewać, ale te pierwsze takie wiążące decyzje odnośnie kadry, myślę, że to jest ta kadra na obóz, to ona już coś pokaże. I tam też po tych dwóch tygodniach ocenimy sobie tych młodych piłkarzy i ocenimy też, kto na to zgrupowanie dla OSI z nami się uda, a kto nie. A jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, to tak, będą i są przewidziane korekty, ale trzeba poczekać na oficjalny komunikat. Tak, oczywiście, ale w przypadku niektórych piłkarzy to są tacy zawodnicy na pograniczu 19 drugiego zespołu, ale mimo wszystko już z jakimś doświadczeniem na poziomie drugiego zespołu, żeby też no, ten przeskok jednak był mniejszy, jeżeli chodzi o środowiska, nawet ze strony takiej fizyczności zespołu, w którym mają się poruszać. No tak, przyjrzymy się tym chłopakom, którzy się wyróżniali w poprzedniej rundzie na tym poziomie i będziemy wiedzieć więcej po tym okresie dwóch tygodni. Zobaczymy też, jak zagospodarujemy ich w tych meczach, czy ktoś z nich dostanie swoje szanse w tych dwóch sparingach, czy nie. Zobaczymy też, jesteśmy na etapie w sztabie rozmów o tym.
2: No i to już wszystko na dziś. Trzymajcie się, buziaki, pa!

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
0: I po reklamie.

0: Agnieszka Białystok.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Radio SK. Two ships in the night.

0: Radka Białystok.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jest

0: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno, one się patrzą nosą, ej, co to pogląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,